Gdzie? Gdzie? Gdzie? Gdzie? Gdzie? Gdzie? Gdzie? Gdzie? Gdzie? Gdzie? Gdzie? Gdzie? Gdzie? Gdzie? Gdzie? Gdzie? Gdzie? Gdzie? Gdzie? Gdzie? Gdzie? Gdzie? Gdzie? Gdzie? Gdzie? Gdzie? Gdzie? Gdzie? Gdzie? Gdzie? Gdzie? Gdzie? Gdzie? Gdzie? Gdzie? Gdzie? Gdzie? Gdzie? Gdzie? Gdzie? Gdzie? Gdzie? Gdzie? Gdzie? Gdzie? Gdzie? Gdzie? Gdzie? Gdzie? Gdzie? Gdzie? Gdzie? Gdzie? Gdzie? Gdzie? Gdzie? Gdzie? Gdzie? Gdzie? Gdzie? Gdzie? Gdzie? Gdzie? Gdzie? Gdzie? Gdzie? Gdzie?